0: Fritz.
1: Ha!
0: Nun,
1: Zweck.
0: Ippelt.
1: Zbd.
0: Ha! Dnu.
1: Zj.
0: Ejot.
1: Zj.
0: Bruku.
1: Bruku.
0: Bruku.
1: Bruku.
0: Yeah.